0: To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak Separ.
1: Vôbec.
0: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
3: No čo? Dáme priestor teraz Saške?
1: Dajme priestor Saške, pretože Saška to zvládla úplne bravúrne.
4: Ay, amor, quiero ten dentro. Se cuesta, rosa linda, ora vivir a tu sueño.
3: A doplnok?
4: Rosa linda, ay, amor, ay, amor.